0: granicę zerkną, trzeba zejść brać. To moje powszechno, że jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíš jít i najmou ptát. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, jo, jo.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.